nam. Nie wiesz nigdy, kobiecie,

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej rocka w mieście!

0: Autopromocja.
1: Ohaja.
2: Bonjour.
3: Annyeonghaseyo.
2: Buongiorno.
4: Mamy tyle świata do odkrycia, a ile muzyki.
5: Rock i metal z każdego zakątka świata usłyszycie w każdą sobotę o 10 w Akademickim Radiu Centrum.
4: Zaprasza Gabriela Wolińska.
0: Autopromocja.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.

zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Zmożny mi tego świata o wielkie stawki gra.

0: Informacja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię.
3: Autopromocja. Centrum.
4: Najwięcej loka w mieście!

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać,

0: autopromocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Świeżo tutaj.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

mnie doszło w końcu świata. Nagle poczułem zapach, zapach szyi dziewczyny. Nie pamiętam jej imienia, uczyła się w technikum.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
1: To Arctic Monkeys.
0: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
1: Masz na myśli to?
0: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
1: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
0: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
8: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

plecak gotowy, prowiant jest, mapy, słowniczki i muzyka. Bez muzyki nigdzie się nie ruszam. A skoro można zwiedzać świat fizycznie, to czemu nie muzycznie? Uroki świata w każdą sobotę o 10:00 w Akademickim Radiu Centrum.

Dzień dobry, witam się z wami w ten sobotni poranek. Nieco już pochmurny, bo trochę nam chmur naszło, ale to w niczym nie przeszkadza właśnie w słuchaniu radia. Co dzisiaj ma być dosyć ładna pogoda, aczkolwiek temat taki raczej domowy, bo jaki? No uroki świata rozpoczynamy, ale wyjątkowe dosyć uroki świata, które oczywiście prowadzi Gabriela Walińska, kłaniam się. Natomiast dzisiaj o tyle wyjątkowe, żeby trochę tą rutynę przełamać, to dzisiaj... No, nie tyle muzyka filmowa, co utwory, które bywały w filmach, serialach i tym podobnych obrazach, właśnie w różnym stopniu integracji z tymi filmami. No i właśnie zaczęliśmy od nowości poniekąd, bo See You in Hell od Papa Roach, które pojawiło się w serialu Netflixa Devil May Cry, zrobiony na podstawie gry. I właśnie 12 maja miała premiera drugiego sezonu tego serialu, o który wam mieszane zdanie generalnie. No drugiego sezonu jeszcze nie oglądałam, ale generalnie recenzje są takie, że serial w założeniu dobry. No i muzyka, zresztą ten utwór bardzo go obrazuje. Dużo emocji, ale dużo akcji i takiej mieszanki, która powinna dać hit. Ale jak to bywa niestety przy takich mieszankach, no coś poszło nie tak i rzeczywiście w niektórych momentach ten serial jest trochę na siłę i tak jak czytałam słusznie recenzję, że ta muzyka jest trochę na siłę, bo dobór jest świetny. To jest taki naprawdę nu-metalowy i emo klimat, bo tutaj też Evanescence wchodzi czasami z tymi utworami, no ale właśnie na siłę jest to tak niedopasowane trochę do tej właśnie historii, do tego obrazu, który jest przedstawiony w serialu. No i a propos niedopasowanej muzyki, no to teraz cofniemy się trochę w historii i to bardzo, gdyż do Dune'y z 1984 roku w reżyserii Davida Lyncha, jeśli ktoś się nie kojarzy, no to na przykład Sting tam grał, ale nie Sting robił muzykę do tego filmu, tylko Toto. Zespół, który no poniekąd jest taki pop-rockowy, można by dzisiaj powiedzieć. No myślę, że Sting nieco bardziej artystycznie by do tego podszedł, no i dużo się jednak zarzuca to, że nieco przesadzili z tą muzyką taką filmową poniekąd. To nie tak, że po prostu wsadzili tam sobie Afrikę, bo tu piasek i tu piasek, ale no rzeczywiście stworzyli muzykę filmową, która no poza tym, co zrobił Lynch, co wszyscy się dziwią, jak on mógł to zrobić, no to jeszcze ta muzyka w ogóle dołożyła oliwy do ognia i no nie jest zbyt dobrze oceniany ten film, dlatego powstał remake już później, czy raczej kolejna adaptacja książki, tak powinnam powiedzieć. Ale dosyć tego o tego mojego gadania, posłuchajmy sobie właśnie tej muzyki. No wybrałam akurat z tego filmu Take My Hand, oczywiście w wykonaniu Toto.

0: Pszeniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: Uroki świata na 98,2 FM.

nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji, a konkretnie Running Up That Hill od Kate Bush podczas tej audycji. A chodzi mi o to, że chciałam teraz przejść do takiego kącika utworów wykorzystanych po latach w filmach, serialach i tak dalej. No i właśnie zaczynamy od tego bardzo ciekawego przypadku, który pojawił się w czwartym odcinku czwartego sezonu Stranger Things i przeżył po prostu drugą młodość. Chciałam przypomnieć, że ten utwór to jest 85 rok, a w 2022 wywindował właśnie ten serial na pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych też był dosyć wysoko, ale w Wielkiej Brytanii był na pierwszym miejscu list właśnie przebojów. No i po prostu jest to tak fascynujące zjawisko, że aż trudno mi w to uwierzyć. Oczywiście no to akcja serialu dzieje się najpierw w latach 80., potem trochę później, no ale mimo wszystko jakby wzięcie starego utworu, żeby włożyć go do nowego serialu jest dosyć popularnym zabiegiem ostatnio, ale tutaj no rzeczywiście był to strzał w dziesiątkę. I drugi przypadek z tego typu rzeczy, aczkolwiek już mniej taki wyjątkowy, jeśli chodzi o hitowość utworu, bo tutaj minęło dosłownie kilka lat od premiery, to jest Dreams od The Cranberries, które pojawiło się w filmie Masz Wiadomość, w oryginale You've Got Mail, amerykańskiej komedii romantycznej, bardzo uroczej i bardzo... Bo, no, bardzo polecam ją sobie obejrzeć, jeśli ktoś nie widział. Z 98 roku film, natomiast sam utwór z 92, więc dosłownie parę lat minęło, jeśli chodzi o wykorzystanie utworu. Nie zostało napisane do filmu, ale jest taką dosyć istotną

Him i Join Me in Death jeszcze pod tytuł do tego. W każdym razie, no, piękny utwór, który pojawił się w filmie 13 Piętro i dosyć dobrze sobie poradził też osobno od filmu, no bo film teoretycznie zdobył bardzo dobre recenzje, tak ci, którzy go obejrzeli, bo chodzi o to, że generalnie no, tematyka bardzo nastawiła się na pokazanie takiej trochę już tego zachłyśnięcia się elektroniką i właśnie tą cyfrową przestrzenią. No i właśnie tutaj ten dylemat się pojawił, co jest tak naprawdę prawdziwe. Tylko że ten film pojawił się w 99 roku, a co jeszcze się pojawiło w 99 roku? Matrix, który no całkowicie został właśnie hitem tego roku, jeśli chodzi jeszcze o tą tematykę, to w ogóle 13 Piętro zostało zepchnięte gdzieś na bok. W każdym razie, no tutaj jeszcze muzyka do tego piękna, stworzona przez fiński zespół, który no oprócz tego zrobił właśnie hit i ten utwór ma właściwie, z tego co czytałam, 4 wersje teledysku, no między innymi właśnie tą z 13 piętra. Natomiast z następnym utworem, który otwiera nam z kolei już teraz dział coverów, jeśli chodzi o piosenki filmowe, tu z kolejnym utworem łączy nas właśnie postać Villevallo, czyli wokalisty Him, który razem z Natalią Avellone stworzył cover Summer Wine. No, to trudno powiedzieć stworzył, ale zaśpiewał. W każdym razie Summer Wine pojawiło się jako oryginał, najpierw stworzony przez Lee Hazelwooda i właśnie najpierw zaśpiewany z inną piosenkarką. Największa sława właśnie wyrosła, kiedy z Nancy Sinatra zaśpiewał ten utwór w 67, także dosyć dawno. A właśnie w 2007 postanowili go wykorzystać w filmie Das Wilde Leben, czyli w niemieckim filmie, który jakby opowiadał historię ikony mody i takiej wolności seksualnej właśnie w latach Summer Wine, żeby to tak ogólnie powiedzieć. Natomiast myślę, że piosenka jako cover zdobyła więcej uznania niż sam film, aczkolwiek też również dobre recenzje generalnie zebrał. Jak to film biograficzny, no ogląda się je troszeczkę inaczej. No ale właśnie jeśli chodzi o piosenkę, to chyba pora posłuchać. Więc Summer Wine, Villevallo i Natalia Avellone w tym coverze.

Czy według was ta piosenka pasuje do horroru? No właśnie, Behind Blue Eyes w wykonaniu Limp Bizkit, które skoverowało oczywiście piosenkę The Who z 71 roku i myślę, że przez większość młodszych ludzi niż właśnie, no powiedzmy, ci, którzy słuchali The Who autentycznie, no to raczej kojarzy tę wersję tej piosenki niż tą oryginalną. Ja również do nich należę, bo pierwsza wersja to jest właśnie ta, którą usłyszałam. Natomiast pochodzi ona z filmu Gothica, czyli horroru z 2003 roku z Halle Berry w roli głównej, które opowiada o lekarce w szpitalu psychiatrycznym, która staje się pacjentką. No oczywiście w wyniku przekrętu i tutaj mamy cały film na to, żeby się dowiedzieć dlaczego. W każdym razie film dosyć... sporo nominacji zdobył, nagrodę właściwie głównie Halle Berry zdobyła, natomiast myślę, że warty obejrzenia. Z drugiej strony kontynuujemy Limp Bizkit poprzez Take a Look Around, które z kolei powstało do Mission Impossible 2 z 2000 roku. No tutaj zostali poproszeni o przerobienie tematu głównego filmu na nu metal, więc co z tego wyszło? No chyba wiemy, ale i tak sobie posłuchamy Take a Look Around od Limp Bizkit już teraz w Urokach Świata.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: 3,17,41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8,11,15. A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Uroki świata na 98,2 FM.

Piosenka promująca bohatera ostatniej akcji ze Schwarzeneggerem z 93, czyli Big Gun od AC/DC. No tutaj AC/DC w szczycie swojej popularności promowało aktora jeszcze bardziej w szczycie swojej popularności, natomiast film o tyle ciekawy, że no, był parodią kina akcji, a jednocześnie wyszedł z tego naprawdę fajny film akcji, więc również myślę, że godny polecenia. Ale piosenka no również stała się wielkim hitem. Podobnie jak następna, która no tutaj to już, już wyleciała w kosmos. Dosłownie i w przedośni, bo chodzi o I Don't Wanna Miss a Thing od Aerosmith, które zostało stworzone do Armagedonu, który miał premierę w 98 roku. No i film zdobył dobre recenzje ostatecznie i no końcówka jest po prostu przewzruszająca. A no utwór jest jeszcze bardziej wzruszający i myślę, że to wszystko do kwadratu spowodowało, że no jednak stał się on wielkim hitem tego zespołu, osobno od filmu, ale również tutaj, w przeciwieństwie do niektórych kawałków na tej liście, no jednak kojarzony jest z tym filmem. Zresztą no ten teledysk również do filmu nawiązuje, no a tutaj jeszcze powiązania Tylera z aktorką, to już w ogóle. W każdym razie, tutaj posłuchamy sobie teraz czegoś spokojniejszego, ale zarazem rockowego. I Don't Wanna Miss a Thing od Aerosmith już teraz. I could stay awake just to hear

Na początek sprostuję to, co powiedziałam poprzednio, czyli chodziło o powiązanie rodzinne z Liv Tyler. Natomiast ona również ma powiązanie ze światem z tą piosenką, bo przechodzimy do tego tej największej integracji, jeśli chodzi o muzykę w filmie, czyli piosenkę śpiewaną konkretnie w filmie. To jest Misty Mountains w wykonaniu Richarda Armitage razem z krasnoludami, czy raczej tak można to powiedzieć. No Richard Armitage, mówi się o nim bohater drugiego planu, aczkolwiek z sukcesem realizuje się nie tylko w filmie, ale też dubbinguje. Ma bardzo charakterystyczny głos, zresztą praktycznie od razu go rozpoznałam, kiedy zaczęłam oglądać Castlevanię. Tutaj animację, tutaj zachęcam również do obejrzenia, bo też fajna pozycja. No i jeśli chodzi o piosenki śpiewane w filmie, już tutaj nam się czas powoli kończy, to tutaj przechodzimy do takiego, no już piku, jeśli chodzi o muzykę w filmie, czyli musical, a konkretnie animację musicalową, którą jest Has Been Hotel. I mam dla was piosenkę, która promowała ten drugi sezon, który wyszedł na jesieni poprzedniego roku. No może rzeczywiście ostatecznie wątek, który przedstawiał ten utwór, nie został jakoś bardzo rozwinięty. Niemniej piosenka fajna i skutecznie rozpromowała ten sezon, także tutaj nawet trochę rocka się znalazło, gdzie generalnie soundtrack tego serialu nie jest może jakoś bardzo rockowy. Także tutaj w wykonaniu aktorów głosowych występujących w Has Been Hotel mamy Gravity. Więc zachęcam do posłuchania, a ja zaraz do was wracam.

No i już jestem z powrotem, głównie po to, żeby się pożegnać, bowiem już 2,5 minuty nam zostały i tak się rozgadałam dzisiaj, także dziękuję wam dzisiaj za ostatnią godzinę. Była z wami Gabriela Wolińska, a kończymy oczywiście polską muzyką z klasyki polskiej komedii, no tym razem Killer, do którego elektryczne gitary tworzyły generalnie soundtrack. No a ta piosenka jest taka, no, emblematyczna, jeśli chodzi o ten film, także zachęcam również do oglądania, jeśli ktoś nie widział, natomiast ja zachęcam, żeby posłuchać mnie za tydzień, ostatnia sobota miesiąca w Urokach Świata oznacza jeden kraj, także do usłyszenia za tydzień i życzę miłego weekendu.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
7: To jest Radio Centrum.

0: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
1: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
2: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
6: Świeżo tutaj.

0: Obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej oka w mieście.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Audycja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: To niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Reklama.
2: Radio Centrum.
8: Największy rokowiście!

Zaśnij już, wystraszone oczy zmruż. Nie ma już nadziei, żeby zapomnieli zabrać mnie. Na twych oczach zabrać mnie. Wezmą cię, potem także wezmą cię.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum.

0: Agencja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię. Autopromocja.
2: Najwięcej roka w mieście. Centrum.

0: Autopromocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko ₪1,49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie ₸12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
9: Radio Centrum. Centrum.
10: Najwięcej oka w mieście.

0: promocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
2: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
2: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
2: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
3: Zapraszam, Radek Barszcz.
0: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.
3: Akademickie Radio Centrum.

0: Promocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię.
0: Autopromocja.
3: Najwięcej rocka w mieście.
4: Radio Centrum.

0: Policja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
4: Autopromocja. Radio Centrum.
5: Najwięcej rocka w mieście!

0: emocja.
1: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
0: To Arctic Monkeys.
1: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
0: Masz na myśli to?
1: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
0: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki.
1: Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21:00.
2: Zapraszam, Radek Barszcz.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Klubo-kawiarnia kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+. Stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
4: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Gonisz własne cię.
0: Autopromocja.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

podarte sztandary łopoczą, szeregi rozbite, lecz nadal kroczą, lecz nadal kroczą. Młodość szalona, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta, przeszła przeklęta.

0: promocja.
1: Ja to, proszę pana, lubię chodzić cały czas z tymi samymi szlakami. Wszystko tu znam, nawet każdy kamień.
2: Oj, nie, nie, ja to dokładnie odwrotnie.
3: Lubisz odkrywać nieznane ścieżki? Zwiedzać nowe muzyczne zakamarki? W każdą niedzielę o 20:00 wybierz się ze mną za muzyczne góry. Audycja Za Górami. Zapraszam, Łukasz Komsta.
0: Autopromocja.
4: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Najwięcej loka w mieście!
2: Mieszkam w teczce tekturowej. Mole chodzą mi po głowie. Czyjeś gumowe rękawiczki otwierają do mnie drzwiczki, ścierają kurz z moich ust. Czyściciele warg zajęczych odkurzają mnie z pajęczyn, więc się pytam ich, co jest. Mieszkam w teczce tekturowej.

Radio Centrum. Zachowujesz się jak Stalin, zachowujesz się jak Beria. Nie będziemy

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.